Hadanku ukrytą w odpowiedzi na hadanku. Mam cię. I nie harzę, i nie halę się niku. Mam cię. Ja plną srocy nedowrzenych, jak dveře od hajzlíku. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti. Jazyk řeže jako pila, když ho brousíš upřímnosti. Těch sklenek, co si nedopila.

0: sanie twą, aż po zielę w sanie twą, aż po zielę w sanie
1: twą. W této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.